0: Plus Radio, samo hitovi. Lexington, milo moje.
1: Plus Radio,
2: vaša pozitiva.